jedna siena, bio jednom, jeden człowiek, bila jedną, jedna żena, bila jedną.